Come down, cause I'm desperate now. Tak zwykle ciężki dan, brezo sąskabi.